Ja, poszło Hanan. A nasz de bukur. Ja poszło w ty. O, Bella Donna. Faj, a mu da się kodinci kanon, brat. Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane. Club FM, Kafe Radion.